straszny problem z siecią przez to, że jest tak bardzo, bardzo dużo ludzi. Wydaje mi się, że udało nam się wejść z powrotem. Tam przez megafon na samochodzie.